Sakna Dejasan, Dejasan. Okno, okno, okno, Dejasan, Dejasan. Okno, okno, okno, Dejasan.